0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Na Muska.
2: Na Muska.
0: In
3: Party Muska.
0: Stai. To je Best FM.